0: dɔ ukɔ skul na wodwane kɔ fie wonhyia deɛ wongyere wo ho na wonyɛ no wadwene sɛ wo maame ne wo papa skul fees no ɔmutua no ɛna wokɔ ama wɔ mo a dakye wankasa ɛbɛba wo nkurobom nhyɛkɛ wurade
1: amen
0: ɛti wo sɛ biribia a woyɛ ne na no ɛbɛba wo dakye asetera mu abrabom ɛti hwɛ yɛ nadua a wode asi hɔ nɛ no ankwankwa yɛ dua a ɛbɛsɛe wo dakye because wasa ka no wɔ problems mebusɛm ɛtire du baako proverbs chapter 11 verse 27 wasa ka sɛm
1: bi wɔ papa kyiri kwan no
0: nti deɛ ɔpɛ papa kyiri kwan
1: no ɔhwɛ ani sɔ
0: ɔhwehwɛ
1: na deɛ ɔde bɔne akyiri no
0: so papa bi wɔ kuro bi wɔ wasa kuropɔn sa no yɛfrɛ no mmɔsia so yɛfrɛ no agya bom na ne din ne ne honam sɛ ne ti mu ɔdene na wobɛkɔ ne fie kwadu aborɔbɛ wei wei wei ne ti mu ɔdene nti obia mfa ne hwee n mako tumi bere mako ɔduadua no wɔ fie hɔ no ɔtetɔ wɔ ɛnyɛ yie ɛna ɔbere so ɔno nkɔ ntumi nni obia so ntumi nti bi ɔtumi bere saa na aporo agu fam na afifi ne wasan dɔ ne te sɛ nwira dakoro nkwalaa ne nim sɛ papa ne ne wɔ nkwalaa mmienu mmiɛnsa nti wɔn mo afa kooko bɔtɔ na baako aforo kube no nti na wɔn atere kooko bɔtɔ nti ɔte kube no a na bɛtɔ bɔtɔ no mu ɛna baako feli wɔ soro ɛba na ɛbɔ kube no na efeli antɔ bɔtɔ no mu ɛna ɛfa nkyɛn na ti.